Valiange, hicimos eso vitamba bien Namibia, bien ya Ongorongova o Namasa. Nu ehindi otoko, raningire omahi wa Afrika, okuyanja omasako yungura morwedero virwa biri momahi, umondi viti wiko ushiro. Inji, onde toyo viru, mbude njo mbude aihe mkuhanjo kwa kwayo, matu kietere o irishia tono hambo ndatu.

kokusha onnei okomundambo TV okanja NRA kokusha mwangu ukanuruva pondondo yaisho zviitwa zvemisi Namibia kumbure njome yevali nomirongo yevali na hambo umwe.